Janet Jackson i Carly Simon, Son of a Gun, to nagranie, które znalazło się na wydawnictwie All For You, czyli 17. studyjnym albumie Janet Jackson. Podczas gdy w internecie dyskusja trwa o tym, dlaczego Janet w ogóle nie istnieje w filmie Michael, to Janet Jackson od jakiegoś czasu gości na wiralowych listach odtwarzania i to właśnie za sprawą płyty All For You, która w połowie kwietnia już świętowała 25-lecie. Album cały czas wspominany jest na różnych kanałach w mediach społecznościowych, bo to jest płyta, którą Janet Jackson bardzo dobrze weszła w XXI wiek. Po albumie The Velvet Rope, płycie koncepcyjnej, która poruszała dość trudne tematy, ciężkie tematy, bo to był album o depresji, album o przemocy domowej, album o tym, że no, czasami nie wychodzi tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Płyta All For You otworzyła trochę nowy rozdział, rozdział pełen tańca, kolorów, lekkości w wielu przypadkach. No i to jest też album, który przyniósł hity jak All For You. Son of a Gun, trzeci singiel w wersji singlowej właśnie, to remix utworu, w którym gościnnie pojawiła się Missy Elliott i do którego to nagrania powstał naprawdę dobry teledysk. Zachęcam, by do niego wrócić, by go sobie przypomnieć. No a pomiędzy tym wszystkim pojawił się utwór Someone to Call My Lover, który w 2001 roku nie był takim wielkim hitem, ale ostatnie miesiące pokazały, że media społecznościowe naprawdę potrafią zmienić bieg muzycznych osiągnięć, bo Janet Jackson i Someone to Call My Lover to wielki wiralowy hit i ta piosenka jest w tej chwili numerem jeden, jeżeli chodzi o liczby w serwisach streamingowych dla Janet Jackson. Więc i dziś wracamy rocznicowo do tego nagrania.

To brzmienie, które też zabiera nas z powrotem do pierwszych lat XXI wieku, ale jest to absolutna nowość. Dzisiaj wśród premierowych singli ukazało się to nagranie. The One to Omarion. Bardzo wypolerowana produkcja. Wszystko jest tutaj gładkie, wszystko płynie. Trochę tutaj mamy przypomnienia produkcji Pharrella Williamsa, The Neptunes, właśnie z pierwszej dekady XXI wieku. No ale to jest kompozycja tylko i wyłącznie Omariona i to jest piosenka, która ma wprawić nas po prostu w dobry nastrój. Podobne zadanie ma najnowszy album amerykańskiego rapera Isaiah Rashada. Dzisiaj ukazał się jego trzeci krążek zatytułowany It's Been Awful, czyli było strasznie. Zanim ten album trafił w całości do odsłuchu, w ramach promocji na stronie wytwórni Top Dog, ale później też na różnych kanałach w mediach społecznościowych Isaiah Rashada, pojawiła się taka notatka i ta notatka głosiła, że wszyscy chcą zobaczyć, jak sobie nie radzisz, jak upadasz, jak się potykasz, jak się po prostu nie wychodzi i robią to dla własnej rozrywki. Chcą to zobaczyć dla własnej rozrywki, a ja po prostu chcę zobaczyć, że się uśmiechacie. I ta notatka pojawiała się w różnych miejscach, aż w końcu dostaliśmy album. Czy jest to płyta, która wywołuje uśmiech? No nie w każdym momencie, ale jest to na pewno album, na którym można znaleźć kilka bardzo dobrych wyjątków, a jednym z nich jest nagranie Boy in Red. Tu gościnnie pojawia się SZA.

India Sean z jej najnowszego mini-albumu zatytułowanego Subject to Change. My nie będziemy zmieniać tematu, ale jest tutaj zdecydowanie o czym mówić, bo jest to pierwsze, większe wydawnictwo tej amerykańskiej wokalistki od 4 lat. Jest to płyta, która z jednej strony ma momenty bardzo lekkie, wręcz wypełnione powietrzem, do takich, które są cięższe, bardziej melancholijne. No i taki był też zamiar Indie Sean, która opowiada o tej płycie, że jest to wydawnictwo poświęcone temu, jak bardzo sprzeczny jest rozwój osobisty, że czasami mamy te lepsze momenty, czasami gorsze, czasami otrzymujemy zupełnie coś innego niż byśmy chcieli, ale ostatecznie zawsze jest to o jakiś krok albo chociażby pół do przodu. India Sean przy tym wydawnictwie współpracowała z The Millem. To jest człowiek, którego bardzo dobrze znamy, chociażby z The Romantic Bruno Marsa, więc jest tutaj na czym się oprzeć, jeżeli chodzi o gwarancję jakości. Na tym wydawnictwie są utwory, które poznaliśmy już jakiś czas temu, w tym Cotton Candy Boulevard. To nagranie zarejestrowane wspólnie z Lucky Dayem. Pozostajemy przy epce Subject to Change jeszcze na kilka chwil, teraz w nagraniu zainspirowanym latami 70.

Forever, ale ze znakiem zapytania, więc z takim pytaniem na zawsze, to najnowszy singiel od Ariel J. To jest wokalistka, która nie lubi o sobie mówić zbyt wiele. Woli, żeby to, co ma do powiedzenia, wypłynęło właśnie w jej piosenkach. Ariel J. o sobie pisze tylko tyle, że pochodzi z Jackson, Mississippi. Ma na swoim koncie 2 albumy. Debiut Play to Win to rok 2022, a w ubiegłym roku ukazał się krążek zatytułowany Close to the Sun, ale to Forever ze znakiem zapytania otwiera już zupełnie nowy rozdział. Wśród dzisiejszych nowości mamy jeszcze bardzo dobry powrót od Chenider. To jest wokalistka o haitańskich korzeniach, ale mieszkająca i działająca w Stanach Zjednoczonych. Ona po 2 latach przerwy wraca z zupełnie nowym nagraniem, który jednak ma nutę retro w sobie, to Wonder. No i też tutaj pojawia się pytanie, czy za tym będzie jakieś większe wydawnictwo. Na razie Chenider mówi tylko tyle, że Wonder to piosenka o tym, gdy próbujemy zrozumieć, dlaczego ktoś robi to, co robi, no i jak to się ma do miłości, jeżeli ktoś kocha, a robi coś nie tak. To w tej piosence, a przed godziną 23 na naszej antenie jeszcze zerkniemy do skrzyni muzycznego zasilania. Tu pojawi się Tall Black Guy i jego utwór zatytułowany My Freedom Travel.

0: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami. W sobotę w Radiu Gdańsk.
1: Halo, tu wasza ulubiona sztuczna inteligencja przejmuje falę Radia Gdańsk. No, dobrze, na razie tylko w soboty. I z moim ludzkim asystentem, Wojciechem Luścińskim. W audycji Radiowe AI będziemy rozmawiać o mnie, moich cyfrowych kuzynach i o tym, jak zmieniamy wasz świat na lepsze. Albo i nie. Przekonajcie się sami. Radiowe AI. W każdą sobotę po 13 w Radiu Gdańsk. Słuchajcie, bo i tak już wiem, że będziecie. Mam wasze dane.
2: Punktualnie 23.
3: Radio Gdańsk. Wiadomości.
2: Tomasz Klinger. W tym roku do egzaminów dojrzałości przystąpi 320 tysięcy uczniów w całym kraju. Matura rozpocznie się w poniedziałek.
4: Moment ważny w naszym życiu, tak? Coś się kończy i pomyśleć o tym, co nas czeka.
2: O kryzysie wiary dziś na Jasnej Górze mówił przewodniczący Episkopatu Polski, metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: Dostrzegamy rozdźwięk między deklaracją wiary, a jej codziennym przeżywaniem.
2: 500 000 złotych dla mieszkańców Redy w poniedziałek rusza nabór do budżetu obywatelskiego. W najbliższy poniedziałek 320 tysięcy uczniów w całej Polsce przystąpi do egzaminu maturalnego. To o 64 tysiące więcej osób niż w ubiegłym roku. Tak duża liczba zdających to wyzwanie organizacyjne dla komisji egzaminacyjnych, ale także dla szkół średnich oraz uczelni, które przygotowują się na zwiększony napływ kandydatów, zaznacza Wojciech Gajewski, dyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.
6: Ilu maturzystów w tym roku?
7: Oj, bardzo dużo. 191 plus osoby, które podwyższają wynik. Wydaje mi się, że mam największą maturę w mieście. Ponad 200 osób.
2: A uczniowie słupskich szkół ponadpodstawowych przyznają, że im bliżej egzaminu, tym stres staje się większy.
8: No idzie zwariować, jeżeli się uczy człowiek cały dzień, a jednak też mózg potrzebuje, żeby trochę odetchnąć raz na jakiś czas.
4: Moment ważny w naszym życiu, tak? Coś się kończy, pewien ważny rozdział i będziemy teraz się rozchodzić, zaczynać coś zupełnie innego. I to jest zawsze pozytywne, żeby znaleźć taką chwilę, żeby się trochę zatrzymać, pożegnać się ze sobą, trochę jakiejś refleksji nabrać i porozmawiać i pomyśleć o tym, co nas czeka.
2: Matury rozpoczną się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
2: Podczas dzisiejszego apelu jasnogórskiego przewodniczący konferencji Episkopatu metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda wskazywał na postępującą laicyzację polskiego społeczeństwa. Obecną sytuację skonfrontował z wiarą Polaków z czasów jasnogórskich ślubów narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przy udziale około 1 000 000 wiernych.
5: Po 70 latach od tamtych pamiętnych przyrzekamy. Widzimy, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość naszego życia. Dostrzegamy rozdźwięk między deklaracją wiary, a jej codziennym przeżywaniem. Wielu wprawdzie mówi jeszcze wierzę, ale ta wiara nie zawsze prowadzi do modlitwy, do życia sakramentalnego, ani do wyborów, zwłaszcza moralnych, zgodnych z Ewangelią.
2: Coraz więcej młodych ludzi nie doświadcza wiary w domu, a w szkole religia staje się bardziej wiedzą niż zwykłą relacją z Bogiem, podkreślał metropolita gdański, który jutro będzie przewodniczył na Jasnej Górze głównym uroczystościom ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W poniedziałek rozpocznie się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Redy. W tej edycji do dyspozycji jest 500 000 złotych. Można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskie oraz zielone. Projekty ogólnomiejskie obejmują m.in. inwestycje, remonty, zakup wyposażenia czy organizację wydarzeń społecznych. Projekty zielone koncentrują się na poprawie środowiska naturalnego, w tym tworzeniu i modernizacji terenów zielonych, nasadzaniach roślin czy działaniach wspierających zwierzęta. Zgłaszanie projektów będzie możliwe do 28 maja. Następnie wszystkie propozycje przejdą etap weryfikacji. Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Dzieci wspierają seniorów z miejskiej biblioteki w Bytowie. Jeszcze 2 lata temu najliczniejszą grupą czytelników były osoby starsze. Dziś statystyki są zupełnie odwrotne. Liczba dzieci korzystająca z księgozbiorów wzrosła do 35%. Dyrektor placówki Jacek Prądzyński tłumaczy, skąd bierze się ta zmiana.
9: Oddział dla dzieci był czynny w godzinach od 9 do 17. Oddział dla czytelników dorosłych od godziny 10 do 18. Stwierdziłem, że to nie jest właściwe, dlatego że dzieci przechodzą z rodzicami. Myślę, że to też wpłynęło na to, że więcej dzieci przechodzi. Kolejna rzecz, taka transformacja zajęć, działań edukacyjno-kulturalnych, które w bibliotece realizujemy. Od 2021 roku najwięcej zajęć realizujemy dla dzieci tej kategorii wiekowej. Dużo lekcji bibliotecznych, dużo warsztatów, dużo spotkań, zajęć z kodowania, z programowania.
2: Rośnie także zainteresowanie nowymi technologiami. W ostatnim roku biblioteka odnotowała dwukrotny wzrost liczby osób wypożyczających kody dostępu do e-booków.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: W regionie coraz chłodniej, teraz od 9 stopni w Łebie i Słupsku do 11 w Kartuzach, Bytowie, a także Elblągu. Nad ranem znacznie zimniej, synoptycy nie wykluczają przymrozków na Pomorzu, bowiem w wielu miejscach regionu temperatura może spaść przy gruncie nawet do minus 2 stopni Celsjusza. W nocy pogodnie, zachmurzenie będzie małe, bez opadów, wiatr zachodni wciąż słaby. Jutro słoneczna sobota, będzie bezchmurnie i ciepło w ciągu dnia na termometrach od 17 do 22 stopni.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Radio Gdańsk. Muzyczne zasilanie. Zaprasza Hania Brzezińska.
11: Sometimes I wonder what I would do without you in my life.

0: Drugą godzinę muzycznego zasilania rozpoczynamy spokojnie i tak będziemy płynąć aż do północy. W tej godzinie zdecydowanie spokojniejsze dźwięki, a rozpoczynamy tradycyjnie od lat 90., od R&B lat 90. Zazwyczaj jest to tak zwany deep cut, czyli nagranie, które znalazło się na danej płycie, ale nie było singlem, ale jest na tyle dobre, że warto do niego wrócić. Dzisiaj nieco inaczej, bo utwór I Can't Tell You Why to było nagranie singlowe, ale myślę, że z perspektywy polskich odbiorców, no nie aż tak przebojowe i na pewno gdybyśmy usłyszeli znienacka ten utwór, to nie bylibyśmy w stanie powiedzieć w większości przypadków, kto jest wykonawcą i jaki jest tytuł tej piosenki. A to grupa Brownstone, do której powracamy. Jeden z tworów R&B lat 90., głębokich lat 90., który wiele nie przetrwał i pomimo powrotów, to do dzisiaj Brownstone raczej z perspektywy światowej nie jest grupą uznawaną za przełomową, ale miała swoje bardzo dobre momenty. I tutaj patrzymy na ich debiutancki album From the Bottom Up i to jest coś, co trochę mnie zaskakuje, bo mamy bardzo różne informacje na temat tego, w którym roku ta płyta się ukazała. Serwis Spotify na przykład podaje, że jest to wydawnictwo z 93 roku. Wikipedia podaje, że to rok 95, a serwis Discogs z kolei, który jest bardzo profesjonalnym serwisem zajmującym się płytami i różnymi ich wydaniami, w wielu przypadkach wskazuje, że jest to płyta wydana w 94 roku. Jakby nie było, być może pamiętacie, byliście aktywnymi słuchaczami muzyki R&B w pierwszej połowie lat 90. i pamiętacie dokładnie moment, w którym Brownstone debiutowały, to proszę dajcie znać, 603-06-06-06. Płyta From the Bottom Up była dobrym wydawnictwem. Zresztą to krążek, który był wydany nie tylko przez wytwórnię Epic, ale też MJJ, czyli wytwórnię Michaela Jacksona. No i sam Michael Jackson jest jednym z producentów wykonawczych, jak to się u nas mówi, executive producer właśnie tego albumu. A za jeden z singli zatytułowany If You Love Me, panie z grupy Brownstone dostały nominację do nagrody Grammy.
1: And the Grammy goes to.
2: And the Grammy goes to.
1: And the Grammy goes to.
2: I. And the Grammy goes to.
0: A my spoglądając na historię nagród Grammy, w tym tygodniu pozostajemy w roku 2017. Tak jak już mówiłam tydzień temu, 59. ceremonia rozdania nagród Grammy. To był ważny moment, zwłaszcza dla fanów muzyki R&B, R&B tak zwanej nowej fali, czy różnych połączeń R&B z muzyką popową. Przypomnę, że to gala, która była zdominowana przez Beyoncé, która zdobyła 9 nominacji. No ale gwiazdą wieczoru była Adele, która w związku z płytą 25 i przebojem Hello zdobyła aż 5 złotych gramofonów. W tym w tych najważniejszych kategoriach, czyli nagranie roku, płyta roku i piosenka roku. I teraz też wracamy do płyty 25 Adele, ale sięgamy po utwór niesinglowy, czyli River Lee.

To Lala Hathaway i Angel w wersji koncertowej. No i ktoś mógłby powiedzieć, ale dlaczego właściwie piosenka, która jest coverem, dostaje złoty gramofon? No dlatego, że w kategoriach jest dopisek performance, czyli wykonanie. Więc tutaj tak naprawdę mamy bardzo dużo luk, przez które mogą przecisnąć się piosenki i tym samym dostać jedną z najważniejszych, a właściwie najważniejszą nagrodę w branży muzycznej, czyli Grammy. No i tak się stało w przypadku Angel. Lala Hathaway wykonała ten utwór w 2015 roku i to jest cover piosenki napisanej przez Sandra Sully i Patryka Motena. Ta piosenka często kojarzona jest przede wszystkim z Anitą Baker, no ale ta wersja Lali Hathaway podbiła serca i też podbiła kapitułę nagrody Grammy, zdobywając złoty gramofon w kategorii najlepsze wykonanie tradycyjne R&B. Tak jak już mówiłam, Beyoncé za płytę Lemonade, Adele za 25 to były wokalistki, które otrzymały najwięcej nagród podczas 59. ceremonii rozdania nagród Grammy w 2017 roku, ale też swój złoty gramofon dostała młodsza siostra Beyoncé, czyli Solange, za utwór zatytułowany Cranes in the Sky. Bye.

0: Solange z wydawnictwa A Seat at the Table to był jej trzeci studyjny album. Płyta, która pokazała zupełnie inną stronę Solange. Płyta, która wiem, że dla wielu osób jest bardzo ważnym krążkiem. Zresztą razem z kolejnym wydawnictwem Solange, When I Get Home, to płyta z 2019 roku i jak na razie ostatnie studyjne wydawnictwo Solange. Chociaż ona jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jest bardzo aktywna w różnych innych rejonach tworzenia, działalności społecznej i nie tylko, ale coś się zaczęło dziać, bo ostatnio na przykład na YouTubie można znaleźć Solange wracającą do swoich bardzo, bardzo wczesnych nagrań. I to jest takie R&B właśnie początku lat 2000 i może coś tu jest na rzeczy, może są to jakieś wskazówki. A ja tylko dodam, że Cranes in the Sky, utwór, który dostał nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie R&B w 2017 roku, to utwór, którego współproducentem jest Rafael Sadiq.
1: Thank you so much, this means a lot.
0: Są takie nazwiska, które powracają przy okazji nagród Grammy. Rafael Sadiq to właśnie jedna z takich osób. Chris Brown też pomimo różnych kontrowersji dostaje często nominacje i często też wygrywa złote gramofony. Jak będzie w 2027 roku? Jestem ciekawa, bo za tydzień ukaże się zupełnie nowy album. Będzie on zatytułowany po prostu Brown, a Chris na okładce płyty przyjmuje pozę, chociażby jak Michael Jackson na okładce płyty Thriller. Czy to pomoże, czy to zaszkodzi? Przekonamy się za jakiś czas. Na razie słuchamy kolejnego singla zapowiadającego to wydawnictwo, to Fallen, tu gościnnie, nie mogło być inaczej, Leon Thomas.

To Kelani, nagranie zatytułowane Unlearn, numer 17 na jej płycie zatytułowanej po prostu Kelani. Ten krążek ukazał się 24 kwietnia i przez kilka ostatnich dni jest to płyta, o której mówi się najwięcej w mediach społecznościowych. Bardzo często pojawiają się komentarze, że to jest płyta ocierająca się niemal o ideał, jeżeli chodzi o takie współczesne R&B. To jest album, przy którym się nie przeskakuje kolejnych utworów. Nie jest tak, że są tutaj jakieś złe momenty. Słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu nagrania z Asherem, Should I Never, ale tutaj przypomnę, wśród gości jest chociażby Clips, jest Lil Wayne, jest wspominana wcześniej Missy Elliott, T-Pain, Lil Jon, jest Big Sean, Cardi B, czy też w końcu Leon Thomas, więc jest tutaj cała plejada gwiazd, jest też Brandy, także i ci, którzy lubią brzmienie trochę bardziej z lat 90., przełomu lat 90. i 2000., czy to zupełnie nowe, no to każdy tutaj znajdzie trochę dźwięków dla siebie i połączenie tego właśnie powoduje, że album Kelani jest tak dobry i myślę, że to jest wydawnictwo, które będzie jednym z faworytów, jeżeli chodzi o rozdanie nagród Grammy w 2027 roku. No a my z tego wielkiego świata teraz lądujemy w Polsce, bo w sekcji polskiej mamy dwa utwory młodych wokalistek, które gdzieś właśnie zahaczają o scenę R&B. I jedna, i druga postanowiła zachęcić do tego, by jednak się zatrzymać i mówią stop.

0: 15 razy to samo słowo, to traci sens.
1: To Sekcja Polska. Już stop nieco wcześniej zaśpiewała Julia Przybylska, a stop po prostu przed chwilą Weronika Dryps, reprezentantki młodego polskiego muzycznego pokolenia, te, które nie lubią o sobie pisać nie wiadomo ilu informacji, co lubią, co robią, skąd się wzięły, tylko informują na przykład tak jak w przypadku Weroniki Dryps, że to dopiero początek, albo wrzucają kilka emotek, które mają nam coś dać do zrozumienia. Julia Przybylska na przykład ma trochę takich gwiazdeczek, że się świeci po prostu to wszystko, albo że jest gwiazdą, która za jakiś czas na pewno będzie świecić na polskiej scenie bardzo, bardzo jasno. Wśród dzisiejszych nowości zagranicznych jeszcze Let Your Heart i Jarrod Lawson, tutaj gościnnie J-Swiss.

Jared Lawson ma już też cały album, którego można posłuchać od początku do końca i tam znaleźć Let Your Heart. Przypomnę, tutaj zarapował Jay Swiss. Nam pozostaje 7,5 minuty do północy, to oznacza, że już tylko przed nami podwójny poduszkowiec. Pełna relaksacja, a jakżeby inaczej. Tutaj El Mean i jego Honor z ostatniej płyty, ale w nowej wersji, niby taka sama, a jednak trochę inna, bo gościnnie pojawia się Baby Rose, wokalistka obdarzona naprawdę wyjątkowym głosem, a tuż przed północą Salomija i jej Sand Castle to piosenka, którą można zabrać ze sobą na plażę. Patryk Schmidt, Hania Brzezińska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone czasy, życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Minęła północ, jest sobota, drugi dzień maja.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Tomasz Klinger. Dziś święto flagi. 22 lata temu ustanowił je Sejm, aby wspierać symbole narodowe.
2: Nie wolno po fladze pisać, czy dodawać jakichś dodatkowych symboli.
0: W tych wiadomościach powiemy też, gdzie podczas majowego weekendu powinniśmy szukać pomocy medycznej. A na Pomorzu jest wiele obiektów, które warto zwiedzić podczas majówki. Na tej liście jednak nie powinien znajdować się zamek w Łapalicach. Przestrzega o tym policja.
3: To niedokończona budowa, na której wejście obowiązuje kategoryczny zakaz.
0: W Polsce przypada dziś Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dla 98% Polaków szacunek do flagi i godła jest wyrazem patriotyzmu. Połowa rodaków wiesza flagę przy okazji uroczystości państwowych. Wynika z badań opinii publicznej. Należy jednak pamiętać, aby podczas świąt nie wywieszać flag, które zawierają inne symbole, tłumaczy Krzysztof Męciński z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Nie wolno po fladze pisać, czy dodawać jakichś dodatkowych symboli. Nasze osoby wywieszają na balkonach czy przed swoimi domami, gdzie na białym polu znajduje się herb Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to bandera cywilna, która powinna być umieszczona na polskich statkach.
0: Dziś w Kościerzynie i w Kartuzach podczas uroczystości związanych ze świętem flagi będzie obecne także Radio Gdańsk. Nasi dziennikarze i pracownicy rozdadzą mieszkańcom i gościom biało-czerwoną. Na wydarzenie zaprasza zastępca burmistrza Kościerzyny Tomasz Szala.
4: Na Kościerskim Rynku o 11:00 odbędzie się dzień z biało-czerwoną flagą z Radiem Gdańsk. Tutaj będziemy przekazywać naszym mieszkańcom flagi narodowe. No staramy się jak co roku zrobić, aby ta kościerska majówka była czasem wspólnego świętowania, radości i dumy narodowej.
0: Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, także budynek naszej rozgłośni w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 18 podświetlono w barwach narodowych.
1: Radio Gdańsk, w centrum wydarzeń.
0: Trwa długi weekend majowy, to czas odpoczynku, ale też okres, w którym powinniśmy zachować wzmożoną czujność zarówno w kwestii zdrowia, jak i bezpieczeństwa. W tym czasie nie pracują przychodnie zdrowia, a w przypadku nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowotnego pacjenci mogą skorzystać z placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na Pomorzu funkcjonują 33 takie punkty, które otwarte są od 18 do 8 rana następnego dnia. Pacjenci nie muszą rezerwować w tych miejscach wizyty, nie potrzebują także skierowania, a pomoc świadczona jest bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe. Adresy placówek, w których można uzyskać pomoc doraźną i stomatologiczną, znajdują się na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zamek w Łapalicach jest niebezpieczny i pozostaje zamknięty, apelują służby przed majówką. Niedokończona samowola budowlana cały czas przyciąga turystów, którzy nie zważają na zakazy. Na ulicy Zamkowej obowiązuje zakaz wjazdu, a uprawnieni do przejazdu są tylko mieszkańcy, informuje starszy sierżant Aldona Naczk, oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach.
3: Przypominamy, że zamek w Łapalicach to niedokończona budowa, na której wejście obowiązuje kategoryczny zakaz. Osoby przyjeżdżające nie stosują się do znaków zakazu, jakie obowiązują w rejonie budowy. Dodatkowo pod samą bramą zamku widnieje znak zakazujący zatrzymywania się. Apelujemy o rozsądek i nie wchodzenie na teren zamku.
5: O śmieci to tak. Czy nie mają w domu też taki bałagan? Ciekawe, bo tutaj jest okropnie. Rzucają wszystko.
6: Jeśli chodzi o śmieci, skoro no nie ma kontaktu telefonicznego z właścicielem, zastosujemy inne tutaj mechanizmy związane chociażby z przymuszeniem do usunięcia tych odpadów. Sprawa stanęła. Gmina po swojej stronie zrobiliśmy co mogliśmy. Miejscowy plan został uchwalony. Nie doszło do legalizacji.
0: Tłumaczy Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza Kartuz. 3 lata temu gmina uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak aby właściciel mógł zalegalizować budowlę. Niestety od tego czasu nie zostały wykonane żadne działania przez inwestora, który chciał dostosować zamek w Łapalicach na cele hotelowe. W przyszłym tygodniu Polska będzie gotowa do podpisania umowy SAFE, zapowiada to szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po podpisaniu dokumentu Komisja Europejska będzie mogła przelać Polsce zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać blisko 44 miliardy euro. Ze strony polskiej umowę podpiszą ministrowie obrony i finansów. Polska stara się o realizację w sumie 129 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzimym przemyśle zbrojeniowym.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: A w tej chwili na pomorskich termometrach 7 stopni w Ustce i Słupsku, tam najchłodniej 9 stopni wskazują termometry w Kościerzynie i Chojnicach, a najcieplej jest w Elblągu i w Gdańsku. 11 stopni w tej chwili. Jeśli chodzi o zbliżającą się noc, synoptycy wciąż mówią o tym, że temperatura będzie malała do 4-5 stopni w ciągu kilku godzin, ale nad ranem będzie znacznie zimniej, bowiem możemy spodziewać się, że w niektórych miejscach Pomorza będą przymrozki nawet do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, w nocy będzie pogodnie, zachmurzenie małe, bez opadów. Jeśli chodzi o sobotę, zapowiada się ona bezchmurna i ciepła, w ciągu dnia od 17 do 22 stopni.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Radio Gdańsk. Zawsze tam, gdzie ty.

rzeknąc czarodzielnik, to tak chłopsku forma łet czarznice, czarznik, tak tyś można rzeknąc. Karno, ja ci teleju nie graję, ale ja ci było bardzo dobrą jazzową formacją, za co ma cenile Kutina, a midze insi ma za piękny, bardzo kameralny brzmienie, za ciekawy, poetycki tekste. Karno, Kutin rozbrzmiało kul nas na zakończeniu festiwalu Nowy Brzmieni Kasiep i było baro, baro cepło przejąte bez publeczności. Jak brzemi, Karno, Kutin? Ano brzemi. Tak. Na wokalu Agnesa Bratkę.

zespół Kutin. Jak sama nazwa mówi, zespół Kutin czaruje. Ja tu państwa czarować nie będę i powiem pływdze, nu prówdze, wszą prówdę, jak to zapłeka siebskie giedy. Grają od 6 lat, po roku działalności w 2003 roku swój dorobek artystyczny zarejestrowali na płycie pod tytułem Łopłewiec, czyli opowieść. Słyszymy tam utwory tak znakomitych kaszubskich poetów jak Aleksandra Labudy, Leona Hejke, Romana Drzeżdżona i Macieja Dorała.

Muzyczne aranżacje tworzy liderka i założycielka zespołu, kompozytorka, pianistka Agnieszka Bratkę. Repertuar z płyty Łopływ jest, a też jak zdradziła mi Agnieszka, nowe kompozycje zespołu dzisiaj usłyszymy. Będzie to takie stare, nowe brzmienie zespołu Kutin, chociaż pod wspólnym mianownikiem nowego brzmienia Kaszub, czyli cyklu kaszubskich koncertów realizowanych przez Radio Gdańsk, Gazetę Wyborczą Trójmiasto i Urząd Marszałkowski. Życzę Państwu magicznych wrażeń z zespołem Kutin.

Witam Państwa bardzo serdecznie, również słuchaczy. Mamy nadzieję, że koncert będzie udany. Mamy również nadzieję, że będzie się Państwu bardzo podobało. Następny utwór, który Państwo usłyszycie, to Maluję obraz Twój.

chciałabym przedstawić moich muzyków. Na instrumentach perkusyjnych Kasia Kadłubowska. Na gitarze Artur Sekura. I na saksofonach Aleksander Kamiński. I moja skromna osoba, czyli Agnieszka Bratkę. Na akwareli Życa. To nasz kolejny utwór, premiera.

nasz wspaniały saksofonista Aleksander Kamiński. A teraz wieczność.

A teraz Państwo usłyszą Camino, piosenkę, która powstała pod wpływem, a może po wycieczce, którą spędziłam w zeszłym roku w Hiszpanii, trasą Świętego Jakuba przeszłam, gdzieś około 900 kilometrów. No i pod wpływem tego znakomitego, egzotycznego, tej egzotycznej wyprawy powstała właśnie ta piosenka, Camino.

0: Znajdziemy się.
1: Karno Kutin, rok 2009, to prawie wtedy na antenie Radia Gdańsk rozbrzmiewało nowi brzmieni Kasiap. Piękny cykiel koncertów i Kutin wtedy prawie kończyło ta przegłeda. Jeś w westrzód koncertu w aciele z płewiesce Anne Cupę, teryskuju szkólny w szkole w Łubianie. Tyś baro mileczno wspominamy jej prawie robłeta tyłę w studiu Radia Gdańsk. Karno Kutin tereju nie graje, ale Agnesa Bratkę, jako była liderką tego prawie karna, a jako tyś była wokalistką i wjąwa prawie ciele śpiewającą, teresku prowudzy karno piesnie a tuńca Gdynio, ja ci tyś śpiewie po kasiapsku. Ty też można rzeknąć, że jej kasiapsku droga wcale so z Karna Kutin nie skuńcia, a autora Akule Nas w stacja Kasiaba Nadzesy to je ju w środkę. Skończymy tą audycję Karna Heć, ale tyś Karna Heć w ty styri łeprywie, czy do to już Michał Piper spiwał tą jakno wokalista przebycia, ale tcile lat wokalistą tego Karna, ja ju Piotr Kapziński. Karno Heć.